0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywererawo webale kuuliriza webale kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo.

0: to sindo koma tuwa tu kidansi yo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo Oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusi wako rokobo
1: rokum ama andikaba wanguzi
0: alo mkuru sepo banyabo
2: tuja ni hosia
0: wanji
2: da shule ni chingwa
0: ono kakumba
2: di shule ni chingwa kukumba
0: kakumba
2: na kugamba wiche janjo gela luvieti na mneto uliava kusimu
0: muzei kakumba wana radio budu kutusi wako rokobo
1: rokum ama andikaba wanguzi

0: kama saka
1: kama saka
0: metusenzira
2: olone chukutuka kwa yona joli
3: radio butu
0: katindo zao tegede radio chijo uliriza
2: radio yomuntu wabulijjo
0: musasaje poki nobuddu mchibuga masaka
3: wakati
0: metusenzira netutagaza batwali jako
3: radio butu.